0: Bologna.
1: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
2: Teleradio 1. Teleradio 1.
3: E cominciamo a saltare. Noi due siamo bravi.